witwa Nkengurutse ari mu gisagwe ngo ijoro ryiza kuri Emery Ngamarambya Jurisi Mugagara Alphonse mu rukambiro Fabrice Mijinda ngo abamuzi ku izina rya Nkengurutse mu gisagwe bose ngo babandanye batatata. Witwa Barakamfite Elias wa Mutazira Gwado mu ijoro ryiza ku mudamu wiwe witwa Claudine abana biwe Belia Musabyi na Irene na mama wiwe na Shiza n'abamuzi bose ngo bagire ibihe byiza. Aline kukamujumaritse ngo abona witwa Nini na papa na mama biwe n'abavuka na bose muramwawe iteriteka ngo kwikoni ngo nabakuzi ku izina rya Aline ngo bose batagati. Witwa Kajwi atashe umudamu we n'abana biwe na Misiga na Fiberi na Buhanza na Shege na Mwami w'ishamba na Juma Murugobe na